Moab nkyɛn mu afiri nkuro no so, nkuro a ɛdeda n'ahyeɛ so ho, asase a ɛyɛ no, Bet-Yesimot, Baal-Meon, de kɔka Kiriat-Tim. Mede mama apueyɛ mma apae Amonfoɔ deɛ no so, na mama wafa adi wɔn so, deɛ ɛbɛyɛ na wankae Amonfoɔ bio aman mu, na mɛyɛ Moab mu atemmudeɛ, na wɔhunu sɛ mene Awurade. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Esan sɛ Edom atɔ Yuda fie so werɛ na wadi so paa na wanhunu wɔn mmɔbɔ nti. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Mɛtene me nsa atia Edom na matwitwa emu nnipa ne afieboa na mayɛ no afo afiri Teman na watotɔ nkrantaa no akɔduru Dedan. Na mede me man Israel nsa bɛwie maweretɔ Edom so. Na wɔne Edom adi no mabufuo ne m'anibere so. Na wɔahunu maweretɔ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Esan sɛ Filistifoɔ atɔ ne so werɛ na wɔde abufuo kɛseɛ atɔ wɔn so werɛ sɛ wɔde daa ɔtane bɛsɛe wɔn no nti. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, meretene me nsa atia Filistifoɔ na matwa Keritifoɔ no na masɛe deɛ aka mpoano no. Na mede abufuhyeɛ kɛse bɛtɔ wɔn so werɛ. Na me werɛ a mɛtɔ wɔn so no mu, wɔhunu sɛ

Verse 47. Na ote se eye Yesu Nazare ni no. Ofiti asye tiye mu se. Na ose. Da widi ba Yesu. Humi mobo.

Na Yesu se no se, kwa wujidie ajewo. Wenimie. Ntemwara ohunu wadie na odi Yesu echi okwan no so. Anadwi Yesu kro no a omae na pumudi yen yare safo no ode wo hanadwi.